świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

prostu pań. I wcale nie chcę cię odmarzyć. Boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.